Na przedmieściach miasta, gdzie mieszkają biedni ludzie, w południowym skwarze powoli płynie czas. Dla tych, co nie

Towarzyszy mu przygoden jakiś śpiewak, który śpiewa trochę albo wcale nie.

rzecz najzupełniej pewna. Lecz straszny los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot, królewnę myszka zjadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot, królewnę

górze hen, gdzie gonią chmury, nad przestrzenią puli wód, gną żurawie długim sznurem, lecą

Wizję, bo to ich cel. Już koledze pomagają, już na czele jego biel. W górze hen, gdzie gonią chmury, nad przestrzenią puli wód, gną żurawie długim sznurem, lecą, lecą ciągle w przód.

Bardzo zimny maj zaśpiewał zespół Manam. Sobota, 2 maj 2026 rok, stacja 5EBI FM i polski program radiowy nadawany w ramach Polskiego Komitetu Radiowego w południowej Australii. Przed mikrofonem wita wszystkich serdecznie Bogdan Więcierz. Moi drodzy, jak ten czas szybko leci, już mamy maj, a jeszcze u mnie przy odtwarzaczu płyt kompaktowych znalazłem wczoraj płyty z kolędami. Może nie trzeba tej płyty chować, bo już niedługo święta. Ale zanim to nastąpi, nasz kolejny program radiowy. Moi drodzy, w Polsce mają tak zwany długi weekend. Święto 1 maja, 2 maja, no i oczywiście 3 maja. I w związku z tym będziemy dzisiaj w naszym programie mówić o święcie 3 maja. Ale to będzie zaraz po wiadomościach z kraju i ze świata. A teraz czas już na następną piosenkę. Będzie to polska nowość. Doda zaśpiewa swoją najnowszą piosenkę pod tytułem Pamiętnik.

naszym programie czas na przegląd wiadomości z Polski i ze świata. Sejm zdecydował w temacie wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Posłowie odrzucili wniosek, co oznacza, że Paulina Henning-Kloska pozostanie na stanowisku. Karol Nawrocki zawetował ustawę o rozwodzie pozasądowym oraz nowelizację kodeksu wyborczego. Jednocześnie prezydent podpisał 3 ustawy. W tym roku 1 maja, czyli Święto Pracy, przypada w piątek, co dla katolików oznacza tradycyjny zakaz spożywania mięsa. Biskupi zdecydowali się jednak na udzielenie dyspensy. Tuż przed długim weekendem ostatnie diecezje ogłosiły swoje decyzje. Statystyki dotyczące wypoczynku nocnego w naszym kraju stają się coraz bardziej niepokojące, ponieważ znacząca część społeczeństwa skarży się na przewlekłe zmęczenie. Obecne analizy wskazują, że problemem nie jest wyłącznie zbyt krótki czas spędzony w łóżku, ale przede wszystkim niska efektywność odpoczynku i częste wybudzenia. Jeśli ty również budzisz się rano z poczuciem braku energii, powinieneś przyjrzeć się konkretnym czynnikom, które determinują twoje samopoczucie każdego dnia. Odejście Łukasza Mejzy z klubu Prawa i Sprawiedliwości miało wyjść z inicjatywy samego parlamentarzysty, wynika z ustaleń TVN24. Wcześniej odbył rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim i Mariuszem Błaszczakiem. Jak się okazuje, polityk planował personalny atak na Mateusza Morawieckiego. 57-letni kierowca, który podejrzany jest o potrącenie posła lewicy Łukasza Litewki, po wyjściu z aresztu dostał ochronę policyjną. Prokuratura tłumaczy dlaczego. Do uwolnienia Andrzeja Poczobuta mogło dojść jeszcze wcześniej, jeszcze za naszych rządów, powiedział Marcin Przydacz na antenie TVN24. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP ujawnił też, jaka była jego rola w tamtej operacji. Polska odpowiedziała Komisji Europejskiej na zarzuty dotyczące czasowego obniżenia podatku VAT na paliwa. Bruksela przygląda się teraz polskim wyjaśnieniom, jednak w przeciwieństwie do Słowacji i Węgier, Warszawie nie grożą obecnie żadne sankcje, donosi RMF FM. Przemysław Czarnek deklarował, że zdejmie panele fotowoltaiczne ze swojego domu, jak tylko mi się to spłaci. Teraz jednak zmienił zdanie i stwierdził, że na razie nie zdejmie instalacji. Zrobi to dopiero wtedy, gdy w Polsce będzie tani prąd. Gdyby wybory odbywały się teraz, to obecnej koalicji zabrakłoby 3 mandatów do samodzielnej większości, wynika z sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Rządy mogłaby objąć prawicowa koalicja, a jednak obie konfederacje mają powody do obaw, gdyż zaliczają spadki notowań. Komisja Regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Antoniemu Macierewiczowi. Sprawa ma związek z głośną wypowiedzią polityka, w której nazwał kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego agentami rosyjskimi. Ostateczne starcie w Sejmie zaplanowano na czwartek. Karmelici podziękowali w środę władzom kościelnym i państwowym za działania prowadzące do uwolnienia brata Grzegorza Gawła z białoruskiego więzienia. W oświadczeniu poinformowali, że stan zdrowia brata Gawła jest dobry, jednak potrzebuje on spokoju i wytchnienia. Pentagon i Biały Dom zapewniają, że amerykańskie zapasy broni są wystarczające, a czasami mówią nawet o praktycznie nieograniczonych mocach produkcyjnych USA. W rzeczywistości jednak sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Już teraz Waszyngton musi ściągać systemy rozmieszczone w Azji czy w Europie. Wkrótce może być zmuszony zabrać zdecydowaną większość z nich. Nie wiadomo, w jakim stanie jest nowy najwyższy przywódca Iranu i czy w ogóle jest zdolny do sprawowania władzy. Tymczasem wśród irańskich polityków narastają podziały, zwłaszcza że sytuacja gospodarcza Iranu pogarsza się z dnia na dzień. 4 zagranicznych przywódców potwierdziło swój udział w paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja na Placu Czerwonym. Wśród nich jest premier Słowacji Robert Fico, który jednak do Moskwy nie uda się samolotem.
Wołodymyr Zełenski zlecił swoim przedstawicielom kontakt z zespołem Donalda Trumpa w sprawie rosyjskiej propozycji krótkoterminowego zawieszenia broni. Wiceprzewodniczący Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że Rosja dysponuje obiecującym uzbrojeniem, które ma przewyższać Posejdona i Orieśnika, informuje Uralska Agencja Informacyjna URA. Pekin oświadcza, że jest gotowy do podjęcia zdecydowanych działań, jeśli Bruksela wykluczy go z jednolitego rynku Unii. Chiny grożą odwetem i nie wahają się przedsięwziąć drastycznych kroków, które mogą odbić się na całej Europie. Jak podają amerykańskie media, centralne dowództwo USA wystosowało prośbę o wysłanie na Bliski Wschód hipersonicznego pocisku Dark Eagle. Nowa broń ma wziąć na celownik irańskie wyrzutnie znajdujące się poza zasięgiem armii USA. Stany Zjednoczone przekażą 100 milionów dolarów na naprawę nowego bezpiecznego sarkofagu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Konstrukcja potocznie nazwana Arką ucierpiała ponad rok temu po ataku rosyjskiego drona. I ta informacja kończy przegląd wiadomości z Polski i ze świata.

3 maja każdego roku w Polsce rozbrzmiewa szczególny ton. To dzień, w którym wspominamy jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczpospolitej – uchwalenie Konstytucji 3 maja. Dokumentu, który nie tylko zmienił bieg polskich dziejów, ale stał się symbolem odwagi, nowoczesności i politycznej dojrzałości narodu. Dziś, kiedy patrzymy na tamte wydarzenia z perspektywy ponad 200 stuleci, widzimy w nich nie tylko akt prawny, ale także świadectwo ducha, który nie pozwalał się poddać nawet w czasach największego kryzysu. Aby zrozumieć wagę Konstytucji 3 maja, trzeba cofnąć się do końca XVIII wieku. Rzeczpospolita Obojga Narodów była wówczas państwem ogromnym, ale osłabionym. Przez stulecia opierała się na zasadach wolnej elekcji, liberum veto i szerokich przywilejach szlacheckich. Te rozwiązania, choć kiedyś stanowiły o sile i wyjątkowości państwa, z czasem stały się jego największą słabością. Liberum veto, które pozwalało jednemu posłowi zerwać cały Sejm, paraliżowało państwo. Wolna elekcja otwierała drogę do obcych wpływów, a magnackie rody, rywalizując ze sobą, często zapominały o interesie wspólnym. W tym samym czasie Europa przeżywała gwałtowne przemiany. Oświecenie przynosiło nowe idee. Równość wobec prawa, trójpodział władzy, odpowiedzialność rządzących przed narodem. W Ameryce powstała pierwsza nowoczesna konstytucja. We Francji wybuchła rewolucja. Świat zmieniał się na oczach ludzi, a Polska, jeśli chciała przetrwać, musiała zmienić się wraz z nim. Właśnie w takim klimacie narodziła się potrzeba reform. Wśród polskich elit dojrzewało przekonanie, że dalsze trwanie w starym systemie oznacza upadek. Król Stanisław August Poniatowski, choć często oceniany różnie, rozumiał konieczność modernizacji. Wokół niego zaczęło się formować środowisko reformatorów Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski i wielu innych. To oni w długich dyskusjach, sporach i konsultacjach przygotowali projekt ustawy rządowej, która miała odmienić los państwa. Sejm czteroletni obradujący od 1788 roku stał się areną wielkiej debaty o przyszłości Rzeczpospolitej. Z jednej strony byli zwolennicy reform, z drugiej konserwatyści, obawiający się utraty przywilejów. W tle działały obce dwory, szczególnie Rosja, która nie chciała silnej Polski. A jednak, mimo tych wszystkich przeszkód, reformatorzy nie ustępowali. Wiedzieli, że to być może ostatnia szansa. I tak nadszedł dzień 3 maja 1791 roku. W atmosferze napięcia, ale i ogromnej determinacji posłowie zebrali się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wielu przeciwników reform nie zdążyło przybyć. Część była poza miastem, inni zostali zaskoczeni nagłym przyspieszeniem obrad. Zwolennicy konstytucji, świadomi, że to moment decydujący, działali szybko i zdecydowanie. Gdy odczytano projekt ustawy rządowej, sala wypełniła się emocjami. Jedni bili brawo, inni protestowali, ale większość zrozumiała, że to chwila historyczna. W końcu po burzliwej debacie konstytucja została przyjęta. Król Stanisław August złożył przysięgę na jej wierność, a tłumy zgromadzone na placu zamkowym wiwatowały. Ludzie płakali ze wzruszenia, ściskali się, śpiewali pieśni. Warszawa tego dnia była świadkiem czegoś więcej niż uchwalenia ustawy. Była świadkiem narodzin nadziei. Co właściwie zawierała Konstytucja 3 maja? Przede wszystkim była to próba stworzenia nowoczesnego, sprawnego państwa. Wprowadzała trójpodział władzy. Ustawodawczą sprawował Sejm, wykonawczą – król wraz ze Strażą Praw, a sądowniczą – niezależne sądy. Znosiła liberum veto, które przez lata niszczyło państwo. Ograniczała wolną elekcję, wprowadzając monarchię dziedziczną, co miało zapewnić stabilność.
dawała mieszczanom większe prawa, chroniła chłopów, uznając ich za lud rolniczy pod opieką prawa i rządu. Był to krok w stronę nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Konstytucja 3 maja była dokumentem odważnym, wyprzedzającym swoje czasy. W Europie, gdzie wciąż dominowały monarchie absolutne, Polska proponowała model państwa opartego na prawie, odpowiedzialności i współpracy. Nic dziwnego, że wielu historyków nazywa ją pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Ale jak to często bywa w historii, wielkie idee spotykają się z wielkim oporem. Przeciwnicy reform, obawiając się utraty wpływów, zwrócili się o pomoc do Rosji. Tak powstała Konfederacja Targowicka, która w imię obrony wolności szlacheckiej wezwała obce wojska do interwencji. Wkrótce wybuchła wojna w obronie konstytucji. Polacy walczyli dzielnie, ale przewaga Rosji była zbyt duża. Konstytucja upadła, a wraz z nią nadzieję na odbudowę silnej Rzeczpospolitej. Niedługo potem nastąpiły kolejne rozbiory. A jednak, mimo że Konstytucja 3 maja obowiązywała zaledwie kilkanaście miesięcy, jej znaczenie przetrwało wieki. Stała się symbolem dążenia do wolności, odpowiedzialności i nowoczesności. W czasach zaborów przypominała Polakom, że potrafią tworzyć wielkie rzeczy. W okresie międzywojennym była fundamentem tradycji państwowej. W czasach PRL-u symbolem niezależności i narodowej dumy. A dziś w wolnej Polsce jest jednym z najważniejszych świąt państwowych. Konstytucja 3 maja to nie tylko dokument historyczny. To opowieść o narodzie, który w trudnych czasach potrafił wznieść się ponad podziały i stworzyć coś wielkiego. To dowód, że Polacy, kiedy trzeba, potrafią działać wspólnie, odpowiedzialnie i z myślą o przyszłości. To także przypomnienie, że wolność i państwo nie są dane raz na zawsze. Trzeba o nie dbać, pielęgnować i je chronić. Dziś, kiedy patrzymy na tamte wydarzenia, widzimy w nich inspirację. Widzimy ludzi, którzy nie bali się zmian, którzy potrafili myśleć szerzej niż własny interes, którzy wierzyli, że Polska może być nowoczesnym, silnym państwem i choć historia potoczyła się inaczej, ich wysiłek nie poszedł na marne, bo Konstytucja 3 maja stała się częścią naszej tożsamości. Warto więc w tym majowym dniu zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o tamtych ludziach, o ich odwadze, determinacji i marzeniach, o tym, że nawet w najtrudniejszych czasach można budować przyszłość i o tym, że historia nie jest tylko zbiorem dat, ale opowieścią o ludziach, którzy mieli odwagę zmieniać świat. Konstytucja 3 maja przypomina nam, że Polska zawsze miała w sobie siłę do odrodzenia, że potrafiła podnieść się po upadkach, że potrafiła walczyć o swoje miejsce w Europie i że potrafiła tworzyć prawo, które wyprzedzało epokę. To dziedzictwo, które warto pielęgnować nie tylko w święta, ale każdego dnia. Bo Konstytucja 3 maja to nie tylko przeszłość, to także zobowiązanie do odpowiedzialności, współpracy, troski o dobro wspólne. To budowa państwa, które jest silne nie siłą, ale mądrością. Państwa, które potrafi łączyć, a nie dzielić. Państwa, które pamięta o swojej historii, ale patrzy w przyszłość. I właśnie dlatego co roku 3 maja wspominamy tamten dzień. Nie po to, by rozpamiętywać dawne czasy, ale po to, by czerpać z nich siłę. By przypominać sobie, że potrafimy być wielcy. Że potrafimy tworzyć rzeczy ważne, że potrafimy być wspólnotą. A Konstytucja 3 maja, choć minęły ponad dwa wieki, wciąż jest tego najlepszym dowodem.

0: Zakład pogrzebowy Peter Oberg Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Oberg Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 82341266. Zakład pogrzebowy Peter Oberg jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5EBI FM.
1: Kiedy problemy prawne przytłaczają, potrzebujesz kogoś, kto stanie przy tobie i uczyni sprawy jasnymi i prostymi. W Williams Legal w Adelaide nasi prawnicy oferują fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych, obronie karnej, prawie drogowym, testamentach i planowaniu spadkowym, pełnomocnictwach oraz administrowaniu majątkiem po zmarłych. Niezależnie czy stoisz przed zarzutem, planujesz przyszłość rodziny, czy porządkujesz sprawy po bliskim, otrzymasz jasne porady i mocną reprezentację z szacunkiem i zrozumieniem. Nie zwlekaj, zarezerwuj konsultację już dziś na williamslegal.com.au lub zadzwoń pod numer 84519040. Williams Legal, doświadczony, przystępny, godny zaufania.
2: English.
3: Portugies.
4: Alapanach.
5: Espanol.
2: Arabi.
4: Nederlands.
6: 5EBI. Hear a world of difference.
7: The time here in the 5EBI studios is 9 o'clock, which means it's time for the Lithuanian program.